Mukama twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kwa chikogwa. Twale chitiwa netendo Mukama chikogwa. Gera maso kumwe chitiwa netendo. Gera maso kumwe chitiwa netendo.